0: Radio Stage.
1: Stage.
0: After Party.
2: Tequila! Marimba!
3: Dziewczę, gdy świat się spatrzy, wypada jak klam, do cyrkusu patrzy. Różową westu a modrý oči, na dyskotece kolem se točí.